0: GPS w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
2: Co?
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: to się w sumie zgadza w kontekście tego tematu, o którym teraz porozmawiamy, bo Albert, piłeś jakiegoś tybarka ostatnio?
1: W sumie tak, zdarzyło się, jakaś jabłko mięta chyba, czy coś takiego.
0: Miałeś hasełko?
1: No było.
0: O, widzisz. Wydaje
1: mi się, że jeszcze było.
0: To jeszcze mogłeś trafić na albo jakąś starą partię.
1: Bo... przeterminowaną.
0: Bo aktualnie poznikały hasełka pod tym nakrętek tymbarka, no przecież, i zawleczek.
1: Przecież to kultowa rzecz. Jak oni mogli to tak zepsuć?
0: No, od 93 roku.
1: No właśnie. Ale co się stało?
0: Stało się to, że właściciel marki, czyli Maspex, specjalnie je stamtąd usunął.
1: Dlaczego?
0: Bo one znikają, ale nie na stałe, jak się okazuje.
1: Okej.
0: Okay. Bo wkrótce powrócą w nowej formule, w ramach nowej specjalnej akcji, której podobno, to chyba jeszcze nigdzie się nie pojawiło, ale podobno ma też Patec brać udział. Ten influencer Kuba Patecki, aha, krakowski. Były członek ekipy Freeza i podróżnik aktualnie. Zresztą bardzo polecam jego materiały. Audycja nie jest sponsorowana.
1: Tak, słyszałem, że jego filmy akurat faktycznie są ciekawe i wartościowe.
0: Tak, ja z podróżników oglądam dwie osoby.
1: Okej.
0: Okay. Bo jeszcze i Wojtek. W każdym razie, wracając do sedna tematu, ma by się odbyć konkurs po prostu, w którym my jako konsumenci będziemy mogli nadsyłać swoje propozycje haseł, które potem będą mogły pojawiać się na nakrętkach.
1: Już widzę tam masę jakichś wiralowych hasełek na zakrętkach. Ja już widzę tam pewną liczbę dwucyfrową, która...
0: Ja widzę czterocyfrową.
1: ...w internecie. No to też, może też, ale...
0: No, w każdym razie tak będzie. I zastanawiałem się, czy mówić o tym bardziej w jakimś większym czasie przyszłym, czy jak, ale okazuje się, że ta aukcja chyba już powoli startuje, bo tutaj u nas na miasteczku, jak się idzie tu od strony, od z góry w dół się idzie... niespodzianka, to już stoi taki ten reklamowy ten pylon i jest na nim wielka reklama właśnie tej akcji, że można wysłać swoje hasełko.
1: Szkoda, że nie widzicie, jak Kuba gestykulował podczas opisywania, co widział.
0: Dobrze, że nie widzieliście, bo właśnie uświadomiłeś, jak to wyglądało. Taki był pylon. No, także jak jednym z pierwszych haseł, jakie było pod kapslem tymbarka, czy pod zakrętką, było uszy do góry, także uszy do góry, bo napisy wrócą już niedługo. A teraz Tame Impala z utworem Dracula na antenie Radia Nowinki.

0: Pora na pierwszy temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu.
1: Co znalazłeś?
0: To nie ja. O. To 6-letni Henrik, który podczas szkolnej wycieczki w Norwegii znalazł miecz liczący około 1300 lat.
1: Wow, ja to tylko w RPGach takie znajdowałem.
0: Całkiem nieźle. Słuchaj, 1300 lat. Wiesz, co to oznacza? Wiesz, z jakiej epoki...
1: Ze średniowiecza.
0: ...pochodzi... Znaczy, wiesz... Kto wtedy w Norwegii trząsł, no, może nie że światem, ale sporą częścią kontynentu.
1: Wikingowie?
0: Dokładnie. Relikt pochodzi z czasów wikingów. Miecz został przekazany do Muzeum Historii i Kultury w Oslo, gdzie eksperci uznali odkrycie za wyjątkowo cenne archeologicznie. Więc młody się nieźle przyczynił.
1: Mogę miecz? Mamy miecz w domu. Miecz w domu! Wow! Pierwszy raz lepszy niż normalnie.
0: Nie jesteśmy pewni, ile warte jest takie znalezisko, aczkolwiek, no, powiem wam, patrząc na zdjęcia tegoż miecza, który można znaleźć bardzo łatwo w internecie, wygląda to naprawdę ciekawie. Nie jest to jakiś duży faktycznie oręż, niemniej jednak jest to imponujące, trzeba przyznać.
1: No, takie to...
0: No słuchaj...
1: Znaczy, wizualnie imponujące nie jest, ale jak sobie uświadomisz, że ma
0: 1300
1: lat, to...
0: Nadal całkiem nieźle zachowany, jak na taki rocznik.
1: Trochę wygiął, ale... I takie trochę płaskie jak kartka papieru.
0: Słuchaj, broń odnaleziono przypadkiem. Podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. Po prostu. Przypadkiem. O, jaki fajny kamyczek. Ha, jednak nie kamyczek. Miecz 1300-letni. Niemalże... Powiedzmy, no, około 1300, no powiedzmy, że tylko 14 wiesz. No... Całkiem nieźle. Drugie odkrycie nie będzie aż takie...
1: A masz więcej odkryć?
0: Wow. Będzie jeszcze jedno.
1: Znaczy, a myślałem, że w tym temacie.
0: Znalezisk. Nie. Będzie za dwa wejścia, bo za chwilę Kuba do was o czymś porozmawia.
1: A, że w ten sposób za dwa wejścia, że za dwa moje, dwa twoje i się zdziwiłem.
0: Jako, że ja dziś w ramach GPS-u robię Forza Horizon 6 Release Party, to zrobię coś, o czym nawet nie wiedziałem, że marzę. Słuchaj, bo zostałem powiadomiony przez organizatorów festiwalu Horizon, że przysługuje nam jeden tak zwany skill song. To oznacza, że za wszystko, co teraz zrobicie, dostaniecie podwójny mnożnik punktów, więc jedźcie, skaczcie, driftujcie lub rozwalajcie, jakby jutra miało nie być. Hataraki Takunai w Radiu Nowinki.
1: Pozdrawiam nerdów.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Hataragida guna, Andromed!
4: Co? Dobra, wystarczy. Bo chyba jesteś na antenie. A.
5: Przepraszam.
4: Był realizator, nie ma realizatora. To jesteśmy sami na siebie zdani. Samochody.
5: O!
4: Chińskie.
5: Forza Horizon! Dalej.
4: Słyszałeś o tym, że będzie pierwszy chiński samochód budowany w Europie?
5: Chiński w Europie.
4: Tak.
5: To brzmi jak Volvo?
4: Nie.
5: Volvo?
4: Otóż nie. BYD.
5: A,
4: buduje się w Szegedzie na Węgrzech. Ege Szegedre. I ma być to pierwszy chiński zakład produkujący samochody elektryczne właśnie w Europie.
5: Tak. Czemu ty to tak powiedziałeś? Czemu jakiej Europie?
4: Bo Chorwacja przed chwilą śpiewała. I jakieś takie wschodnie te zaśpiewy mi zostały.
5: Okej, okay, okej.
4: No i po już ty, z czym ci się kojarzy chińska fabryka?
5: Z tanią siłą roboczą.
4: Tak, i z nadużyciami wobec pracowników, o które już jest ta fabryka oskarżana, mimo że jeszcze nie powstała.
5: Ale przecież ona jest na Węgrzech, tak?
4: No.
5: No to tam trochę inne są chyba
4: zmienił
5: prawa.
4: Się premier?
5: No dobra, ale no to jakby jakieś normy unijne i tak dalej. No wiesz, no jakby chodzi mi o prawa człowieka.
4: Czy China Labor Watch? Nowojorska organizacja zajmująca się prawami człowieka przygotowała analizę opartą na wywiadach z ponad 50 pracownikami migrującymi zatrudnionymi przy budowie tej fabryki. I pracownicy wskazywali na szereg potencjalnych naruszeń pracy w Unii Europejskiej. No. W tym między innymi 7-dniowy tydzień pracy, zadłużenia związane z rekrutacją, nadmierne nadgodziny oraz naruszenia przepisów wizowych wśród chińskich pracowników zatrudnianych przez podwykonawców.
5: I u was jest źle w pracy?
4: A niektórzy pracownicy też zgłaszali na przykład, że właśnie pracują 7 dni w tygodniu, ale są wyjątki, bo przez pełne cykle miesięczne tak pracują, z wyjątkiem okresów, gdy ulewne deszcze tymczasowo wstrzymały pracę budowlane.
5: No przynajmniej tyle.
4: Ta organizacja ustaliła również, że pracownicy byli zakwaterowani w wielu budynkach mieszkalnych należących do projektu BYD. 6 z nich miało być w pełni zajętych, a każdy z budynków miał pomieścić około 450 osób. Dodatkowo poza terenem budowy pracować miało około 1000 pracowników, co łącznie dawało około 4000 osób zatrudnionych przy projekcie.
5: No, całkiem pokaźna grupa ludzi.
4: Pokaźna grupa ludzi, jak na budynki, które miały pomieścić tylko 450 osób.
5: No właśnie.
4: No,
5: co, i także 10 razy więcej?
4: Także jakby ktoś chciał takiego europejskiego BYD-ka, no to zakład będzie otwarty w 2027 roku, a w planach zarządu fabryki jest zatrudnienie około kolejnych 10 tysięcy pracowników, którzy będą produkować 300 tysięcy samochodów rocznie.
5: To się nie uda. Coś tam nie pójdzie za dobrze, podejrzewam.
4: Chińczycy w Europie.
5: No.
4: No będzie to ciekawe, będzie to projekt na pewno, na który warto patrzeć, jak upada.
5: Coś czuję, że Chińczycy prędzej czy później, a nawet prędzej niż później, przekonają się, że no, ceny europejskich samochodów nie wzięły się znikąd.
4: Dokładnie tak. Że w sensie, że można nawet rubinami za nie płacić. No haha, Kaiser Chiefs Rubin, nie chciałem, ale w sumie chciałem.

0: Pora na drugi temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu. Dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że poprzednim razem chodziło o zabytkowy miecz znaleziony gdzieś tam na podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. A tym razem będzie nieco bardziej groteskowo, powiedzmy. Zapomniałem Piotrkowi swoją drogą powiedzieć, żeby przygotował włoski dżingiel, znaczy włoski podkład. Bardzo się, Piotrek, przepraszam i bardzo przepraszam jednocześnie naszych słuchaczy.
1: No może nie, mów, że znowu.
0: Ale co?
1: Że znowu powiesz to hasło.
0: Co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: Yes!
0: Uczeń w liceum w Modenie przyszedł na lekcję historii. Nie wiem, czy to miał być jako jakiś nie artefakt, tylko rekwizyt, ale przyszedł na lekcję historii z pociskiem artyleryjskim z czasów I wojny światowej.
1: Czyli, że miał same dobre odpowiedzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pocisk znajdował się w jego plecaku i został pokazany kolegom podczas zajęć, więc możliwe, że faktycznie miał taki zamiar.
1: Żeby się pochwalić. Typa, co znalazłem, Kemella.
0: Tylko nie wziął po prostu pod uwagę tego, że to może być faktyczny niewybuch, który nadal stanowi pewnego rodzaju całkiem spore zagrożenie.
1: Czyli przynieść go do szkoły, to był taki pomysł, trochę nie wypał.
0: Nauczyciel zawiadomił dyrekcję, która wezwała karabinierów i saperów. Oczywiście, reakcja jak najbardziej normalna. Nie wiadomo, skąd on to wytrzasnął w ogóle, ale szkołę częściowo odizolowano, a uczniowie nie mogli opuszczać klas. Dyrekcja uznała sytuację raczej za przejaw braku rozsądku za to niż celowy żart i zapowiedziała działania dyscyplinarne. Więc w świetle tych przypuszczeń powiedziałbym, że faktycznie on po prostu... No może po prostu gadali o I wojnie światowej na lekcjach historii, chciał się pochwalić, chciał pokazać. Może poprawię zagrożenie w ten sposób. No,
1: wow.
0: Zagrożenie to on sprawił całej reszcie szkoły w ten sposób, tak? Ach.
1: Znaczy, powiem ci tak, no, pomysł nie był strzałem w dziesiątkę, ale na pewno wystrzałowy był.
0: Dokładnie tak. The Amazon's The Hit Part 2.

0: nie dalej jak parę miesięcy temu rozmawialiśmy na temat anime One Piece, gdzie ukryto w morzu spoiler z zakończeniem serii.
1: Mm-hmm, to było chyba a la wiadomość w butelce w takim
0: coś
1: formie,
0: takiego, jakieś, czy jakieś taką kulę wielką, jakąś taką szklaną, czy coś. Okay. Czy jakiś taki w każdym razie był ten. I nie mówię bez przypadku, bo ja też mam o skarbach, ale w temacie gamingowym. Także zaczynamy kącik dla nerdów. Znaczy ty go tam już zacząłeś przez chwilę,
1: ale go też zakończę w następnym wejściu.
0: Dokładnie.
1: Na sam koniec.
0: Otóż z okazji premiery remake'u gry Assassin's Creed 4 Black Flag, gdzie zatytułowano go z dopiskiem Resynced.
1: Czyli remaster, remake, tak?
0: Remake. No. Ubisoft organizuje międzynarodowe poszukiwanie prawdziwego skarbu ukrytego gdzieś na Karaibach. Też poszukać? Szukamy?
1: Na Karaiby to może być ciężko.
0: Powoli. W skrzyni mają znaleźć się m.in. złote monety oraz kryształowa czaszka inspirowana przedmiotem z gry, a łączna wartość nagrody szacowana jest na około 500 tysięcy dolarów. Nadal ciężko?
1: Czyli patrząc na to, że no najpierw trzeba byłoby się tam przetransportować, czyli wydać pieniądze na loty i tak dalej, to można by było powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju inwestycja!
0: Inwestycja w kadry. Nie pamiętam, było w jakiejś reklamie albo w czymś, nie mam pojęcia z czego. W każdym razie, aby odnaleźć skarb, uczestnicy będą musieli rozwiązać 15 skomplikowanych zagadek związanych ze światem gry i postacią Edwarda Kenwaya. Udział w zabawie będzie płatny.
1: Aha.
0: No to... I wymaga zakupu specjalnego pakietu, którego ceny mają wynosić od około 150 do nawet 850 zł, przy czym droższe wersje zawierają m.in. fizyczne kopie zagadek i kolekcjonerskie gadżety, więc spokojnie, tam nie będzie podpowiedzi.
1: Okej, dobra.
0: Natomiast to, co pytałeś, że bilety, Karaiby, twórcy podkreślają, że większość łamigłówek będzie można rozwiązać zdalnie, bez podróżowania po świecie.
1: Okej, czyli jak już... powiedzmy, odkryje miejsce, w którym może być, a przynajmniej rozwiąże tyle łamigłówek, ile będę mógł, po to, żeby tam znaleźć jakieś tam przynajmniej zbliżone miejsce, to dopiero wtedy będzie można bukować lot.
0: Tak. Natomiast twórcy przewidują, że dojście do finału może zająć od 2 do 5 lat. Natomiast pierwsza osoba, która poprawnie ustali lokalizację skarbu, zostanie zabrana na Karaiby, gdzie będzie mogła osobiście go wykopać.
1: I tak to jest krócej niż produkcja Skull and Bones.
0: To jest wciąż krócej niż produkcja GTA 6.
1: No. Prawda?
0: No, to też będzie krótkie wejście. Delta... Teraz będzie piosenka. Teraz będzie piosenka. Która uważam, że powinna...
1: Teraz będzie jedna z piosenek.
0: Teraz będzie... Tak, dokładnie. Teraz będzie piosenka, która powinna, moim zdaniem, wygrać ten konkurs. Delta Goodrem Eclipse.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Ależ głos, no Kuba się już tutaj rozpływa i spokojnie, bo zaraz będziemy kończyć, tak jak sam jingle nam to zapowiedział, ale zanim
0: mogę
2: to zrobimy...
0: jeszcze raz?
2: Nie. Ale zanim to zrobimy, to...
0: sam spóźnij,
2: zakończymy...
0: Puszczę.
2: Segment gamingowy, jednocześnie kończąc audycję, bo wspomnimy sobie teraz o...
0: Game over.
2: O pewnym kontrolerze. O nowym kontrolerze Valve do platformy Steam. Czyli Steam kontrolerze.
0: Oni mieli już jakiś Steam, oni chyba mieli już jakiś Steam kontroler, czy nie?
2: Który okazuje się, że ma ukrytą funkcję. Tak zwanego easter egga.
0: Oho.
2: Po upuszczeniu, no w sensie na przykład jak ci upadnie po prostu, odtwarza tak zwany krzyk Wilhelma, czyli... słynny efekt dźwiękowy używany w filmach, właśnie taki.
0: Przepraszam, będzie darł japę, jak upuszczę. Znaczy inaczej, przepraszam, w sensie, jeżeli pizgnę nim o podłogę, to on.
2: Dupnę.
0: To on zacznie drzeć, zacznie się drzeć i przestanie, no, w połowie.
2: No tak, wyobraź sobie, że spada właśnie kontroler na ziemię, słyszysz nagle, a potem. No właśnie. No to brzmi to super. Podejrzewam, że to jest jakaś funkcja, którą jednak trzeba włączyć. Aczkolwiek funkcje te odkryli właśnie gracze, którzy testowali pierwsze egzemplarze tegoż kontrolera.
0: To powinno być lokalizowane moim zdaniem. I jak się w Polsce upuści, to on powinien krzyczeć KUR! No. To byłoby dopiero.
2: Prawda. Tak jak ten przerobiony iRobot Roomba, który jak trafiał na ścianę, to zaczął przeklinać.
0: Aha.
3: Polska górą.
2: Ewentualnie. Tak, ale to nie, no. Bo Piotrek nam puścił na słuchawkach, że ewentualnie mogłoby lecieć Polska górą, ale to by nie pasowało. A, przepraszam, to poszło na antenie. To była propozycja Piotrka, ale to by trochę nie miało sensu, patrząc na to, że to spada. To bardziej w przypadku Australii. To tak.
0: Australia dołem. I to wcale nie jest negatywne dla nich. Bo są do góry nogami.
2: Można znaleźć w internecie film, na którym ktoś upuszcza kontroler na miękką powierzchnię, bo wtedy to słychać najlepiej. No, siłą rzeczy, prawda? Dźwięk uderzenia jest wtedy najsłabszy. Więc krzyk Wilhelma wskrzeszony również przez Valve.
0: Czyli rozumiem, że teraz nie mogę nazwać sobie swojego kontrolera jakkolwiek, muszę na niego nazwać Wilhelm, bo jest krzyk Wilhelma, wydaje on.
2: Ja podejrzewam, że będzie można ten dźwięk podmienić i że to nie będzie jakieś skomplikowane.
0: Wow.
2: Patrząc na to, z jakim dystansem Valve podchodzi do takich rzeczy, to myślę, że będzie można to bardzo
0: kiedy
2: łatwo
0: Half-Life
2: zrobić.
0: 3? To jest dopiero dystans. Taki dystans!
2: Taki dystans, że my się lepiej będziemy zabierać. My się będziemy zbierać, bo to wszystko na tę audycję na dziś, na ten wieczór, na nasz GPS. Będziemy się z wami żegnać.
0: Żegnamy się. Powiedział, że w trybie...
2: Dziękujemy, że przesłuchaliście z nami Eurowizja X, Forza Horizon X, Piotrek Słowik Soundtrack.
0: Nie obiecujemy, że nie pojawi się to ponownie w przyszłym tygodniu.
2: Prawda? Prawda? Na Eurowizji było parę fajnych utworów i w Forza Horizon też jest... jeszcze trochę, więc sobie troszkę muzyczki posłuchamy jeszcze w przyszłym tygodniu, ale też będziemy w przyszłym tygodniu, tak jak co tydzień, rozmawiać o różnych
0: absurdach,
2: rzeczach, które nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, więc to przed nami.
0: Może tym razem to my coś sprowokujemy i będziemy mówić sami o sobie.
2: Nawet tak nie mów. Patrząc na to, że ostatnie wydarzenie na świecie prowokuje tylko jedna osoba. Dobra, będziemy spadać. Będziemy spadać.
0: Wow.
2: Na koniec coś, co można usłyszeć na samym początku odpalenia w ogóle Forza Horizon 6. Lane 8 i Casablanca w utworze You na antenie Radia Nowinki.
0: Mi?
2: No i... Aha, no you. Dobranoc.
0: Jakub Green.
2: Albert Pusa, dobranoc.
0: Słowik Piotr.
2: Słowik Piotr. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie radia.

အာဒောဘဂဏီအရိယသာတိယသာသောနာမိတ္တံ

0: Mamy dzisiaj wtorek, 19 dzień maja i 139 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Iwona, Iwo i Urban, ale także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon, Pudencjanna. A poza tym, moi drodzy, dzisiaj Światowy Dzień Fair Play to po pierwsze dzień dobrych uczynków. Przy okazji podobno piekło wybrukowane, ale nie zaszkodzi mieć nadzieję. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt również, w związku z tym bliźniakom wszystkich wszystkiego najlepszego życzymy. No i dzień mycia samochodów. No myślę, że po ostatnich deszczach na pewno najbardziej istotne święto. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, i koncertowe, to myślę, że taką propozycją w sam raz będzie możliwość odwiedzenia, po pierwsze, Strefy Nowej. Jutro o godzinie 20:00 tam Druzi będą koncertowali, a będzie to muzyka, no powiedzmy, no troszeczkę judaistyczna, troszeczkę ukraińska, ale generalnie pochodząca z Ukrainy. Jednym słowem, muzyka taka w miarę sympatyczna i atrakcyjna, swoją drogą oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycję kinową, to zapraszam Was jednak na muzyczne wydarzenie, bo już jutro o godzinie 20:15 możecie w Multikinie obejrzeć Iron Maiden w ramach dokumentu, który pokazuje niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i liczni grupy, m.in. Javiera Bardama, Larsa Ulricha oraz Czeka D, którzy przed kamerą opowiadają o Iron Maiden na muzykę i kulturę. No i informacje bieżące, a tak zapraszam Was na wydarzenie już jutrzejsze, czyli Ogród Bioróżnorodny. Wykład i warsztaty z Katarzyną Bellingham, która będzie starała się powszechnić idee związane z zieloną transformacją między innymi, a w zasadzie terenami zielonymi przede wszystkim. A wynika to z tego, że w tym tygodniu obchodzimy Dzień Bioróżnorodności. W związku z tym właśnie dlatego już jutro przez cały dzień pełnomocnik rektora Politechniki Krakowskiej do spraw zrównoważonego rozwoju terenów zielonych, Koło Naukowe Krajobrazy oraz Zespół do spraw Zieleni Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej zapraszają społeczność akademicką Politechniki na wydarzenia dwa. Po pierwsze wykład Ogród Bioróżnorodny, a później warsztaty poświęcone tworzeniu naturalistycznych, bioróżnorodnych rabat inspirowanych dziką przyrodą i współczesnym nurtem projektowania ogrodów naturalnych. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć radio, a aby to zrobić, wchodzimy na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie to tyle z Waszej strony. My już gwarantujemy, że będzie głośno, pięknie i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze trochę szczegółów podpowiem. Jutro programy poranne autorskie zaczynają się o 9:00, wieczorem o 20:00 Kultywator. Natomiast dzisiaj na godzinę 21:00 zapraszam na Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na niesamowitą podróż muzyczną. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tylko mężczyźni, pan proszę.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek. A w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
2: Zabierzcie go stąd.
1: Pięć otomek. Co, dlaczego? Ja się chciałem usłyszeć.
2: Niech pan wyjdzie.
3: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
4: Siemanko! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. To się nazywa zmiana klimatu. Najpierw Felicia My System, a potem wesoły Romek. A oprócz wesołego Romka jest ze mną...
5: Cieszę się, że tu nie siedzicie, bo mnie właśnie ucho bardzo zabolało. Albert Pusa!
4: Jakub Green realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr.
5: Którego też bolą uszy.
4: Słuchawki mu krwawią, tak mi powiedział. I wszystko mi jedno z tego powodu. Dzień dobry!
5: Wieczór.
4: Dzień dobry, wieczór.
5: Pochmurno dziś.
4: Zimno, ale podąd jutro ma być ładniej. To była prognoza pogody z Radiem Nowinki. To co, typowy Kraków. Będzie o zawleczkach trochę.
5: Tak, z mojej strony jeszcze będzie trochę o takich dosyć niecodziennych znaleziskach.
4: Będą samochody, ale trochę od innej strony, więc proszę się nie wycofywać.
5: Tak, bo z jego strony.
4: Tak, no ja nie umiem o samochodach, więc ja tylko o absurdach samochodowych gadam.
5: A ja tam jeszcze mały jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać. No, coś o giereczkach też, powiedzmy. Taki ja, akcent to giereczkowy.
4: Bo ty też masz? Czy ja mam?
5: Tak,
4: tylko?
5: Będzie na sam koniec ode mnie akcent giereczkowy. Widzę, że od ciebie też w takim razie.
4: Tak. Mamy obaj w takim razie giereczkowy segment.
5: A muzycznie, no to dzisiaj z Kuby strony eurowizyjnie.
4: Tak.
5: A z mojej strony Forza Horizon 6 Release Party.
4: Tak, bo w naszym pliczku, gdzie wrzucamy sobie piosenki, które będą na dzisiaj, tam, gdzie zazwyczaj normalnie wrzucamy polską piosenkę, bo się okazuje, że nie będzie żadnej polskiej dzisiaj. Ja napisałem ESC Week, dajcie mi spokój.
5: No będzie, tylko nie będzie po polsku.
4: Tak. A Albert napisał, poprawił Polska na nie Polska i poprawił, napisał Forza Horizon 6 Release Party, dajcie mi spokój.
5: Także no ja się wniosek o wyjątek.
4: Także dajemy wam spokój z naszym pierdzieleniem.
5: Spoko.
4: No i trzeba tak zagrać to, co przyniosło nam dumę w ostatni weekend. Alicja i Prey.
5: Było dobrze.

0: Ja mam ciarę, jak słyszę tę końcówkę.
1: No, nie ma co. Jednak wokal normalnie jak dzwonę.
0: Najlepszy moim zdaniem w trakcie tego konkursu.
1: Damski tak. Ja uważam, że albański wokal też był super. Dobra.
0: Ewentualnie jeszcze Francja. Też mogłaby
1: Tak, Kraków, bo to jak zwykle pierwszy przystanek na naszej GPS-owej mapie. W każdy poniedziałek po godzinie 20.
0: Zruszamy zawsze lokalnie.
1: W Krakowie ma powstać pierwszy miejski cmentarz dla zwierząt o nazwie Park Wiernych Przyjaciół. Proszę bardzo. W końcu nie będzie trzeba się głowić, gdzie tu pochowywać zwierzaka i można by nawet powiedzieć, że będzie można mu odprawić taki godny pochówek, bo jak dobrze wiemy, zwierzęta są również częścią naszej rodziny.
0: Tak jest.
1: Czego niektórzy nie rozumieją. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dawnej zieleni izolacyjnej huty imienia Sędzimira w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej. Więc będzie to nowa huta.
0: Prawda? To bardzo daleko. To prawie na sam koniec. A, bo to w sumie tak całkiem niedaleko.
2: Wiesz, podejrzewam, że w środku miasta, że tam bliżej centrum, to raczej ciężko by było to wcisnąć.
0: To prawda.
1: No właśnie.
0: No to w sumie to blisko Grębaława, więc to ma jakiś sens.
1: Teren jest zaplanowany na około 1,3 hektara. I w sumie ma przypominać bardziej park niż tradycyjną nekropolię, więc poza tym, że będzie to, tak jak mówię, miejsce do pochowania swoich zwierzaków, no to jednocześnie będzie to takie miejsce, do którego będzie można się przejść, trochę uspokoić, będzie takim miejscem też właśnie dla takiej zadumy, jak to dla niektórych też cmentarz potrafi być, co prawda. No, niemniej jednak projekt zakłada m.in. ścieżki spacerowe, ogród zadumy, tak jak mówię, i zachowanie istniejącego drzewostanu. Więc drzewa nie będą wycinane w celu postawienia takiej infrastruktury, że tak powiem.
0: No i fajnie.
1: No, tak jak powiedziałeś, że to jest dosyć daleko. No to ale właśnie ta lokalizacja została wybrana też nie bez celu, ponieważ z dala właśnie od zabudowań mieszkalnych, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców. Jeszcze! Tak, to tutaj możemy chyba nawiązać, myślę, że pomyśleliśmy o tej samej sprawie, czyli Tor Poznań. Prace przygotowawcze mają potrwać do końca tego roku. A budowa planowana jest na lata 27-28. Otwarcie przewidziano na koniec 2028 roku. Więc jeszcze tam powiedzcie swoim zwierzakom, żeby poczekali.
0: Ja pierdzielę. To ja może trochę rozjaśnię ten temat. Ja powiem politycznie i żartobliwie, to nieźle tam wjeżdżają w tej Radzie Miasta przed referendum.
1: Bliżej tematów politycznych nie podejdziemy. A teraz Falls, Mountain at My Gates.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 19 dzień maja i 139 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Iwona, Iwo i Urban, ale także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon, Pudensjan. A poza tym, moi drodzy, dzisiaj Światowy Dzień Fair Play to po pierwsze dzień dobrych uczynków. Przy okazji podobno piekło wybrukowane, ale nie zaszkodzi mieć nadzieję. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, również w związku z tym bliźniakom wszystkich wszystkiego najlepszego życzymy. No i Dzień Mycia Samochodów. No myślę, że po ostatnich deszczach na pewno najbardziej istotne święto. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, i koncertowe, to myślę, że taką propozycją w sam raz będzie możliwość odwiedzenia, po pierwsze, Strefy Nowej. Jutro o godzinie 20:00 tam Druzi będą koncertowali, a będzie to muzyka, no powiedzmy, no troszeczkę judaistyczna, troszeczkę ukraińska, ale generalnie pochodząca z Ukrainy. Jednym słowem, muzyka taka w miarę sympatyczna i atrakcyjna, swoją drogą. Oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycję kinową, to zapraszam Was jednak na muzyczne wydarzenie, bo już jutro o godzinie 20:15 możecie w Multikinie obejrzeć Iron Maiden w ramach dokumentu, który pokazuje niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardama, Larsa Ulricha oraz Czeka Di, którzy przed kamerą opowiadają o Iron Maiden na muzykę i kulturę. No i informacje bieżące, a tak zapraszam Was na wydarzenie już jutrzejsze, czyli Ogród Bioróżnorodny. Wykład i warsztaty z Katarzyną Bellingham, która będzie starała się upowszechnić idee związane z zieloną transformacją między innymi, a w zasadzie terenami zielonymi przede wszystkim. A wynika to z tego, że w tym tygodniu obchodzimy Dzień Bioróżnorodności. W związku z tym właśnie dlatego już jutro przez cały dzień pełnomocnik rektora Politechniki Krakowskiej do spraw zrównoważonego rozwoju terenów zielonych, koło naukowe Krajobrazy oraz zespół do spraw zieleni Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej zapraszają społeczność akademicką Politechniki na wydarzenia dwa. Po pierwsze wykład Ogród Bioróżnorodny, a później warsztaty poświęcone tworzeniu naturalistycznych, bioróżnorodnych rabat inspirowanych dziką przyrodą i współczesnym nurtem projektowania ogrodów naturalnych. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć radio, a aby to zrobić, wchodzimy na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie to tyle z Waszej strony. My już gwarantujemy, że będzie głośno, pięknie i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze trochę szczegółów podpowiem. Jutro programy poranne autorskie zaczynają się o 9:00, wieczorem o 20:00 Kultywator. Natomiast dzisiaj na godzinie 21:00 zapraszam na Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na niesamowitą podróż muzyczną. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: zrobić zapis graficzny Alleluja z Wormsów wymawiam jako DA, chociaż to jest chyba coś między DAS, coś pośredniego, ale no nieważne.
1: Tradycyjna głoska śląska, nie do wymówienia w polskim języku. Pozdrawiamy
2: Szczepana
1: Szczepana Twardocha i lecimy dalej.

0: rozgadaliśmy się wcześniej bardzo, nawet jak na nasze standardy, więc nie mamy jakoś znowu dużo czasu. Gwoli hierarchii. Na samym początku wejść, które za nami, za chwilę też będziemy mówić o wejściu, które jest przed nami. Ode mnie dwa utwory Kevina Morbiego. Album Little Wide Open już ujrzał światło dzienne w momencie, kiedy tego słuchacie. A w momencie, kiedy my się nagrywamy, kiedy przygotowujemy tę audycję, to jest to jeszcze zapowiedź. Zagrałem jeden singiel promujący ten album i to jest rzecz pod tytułem Javelin. Bardzo przyjemne granie, takie już właśnie, które mi się z Kevinem Morbim dość mocno kojarzy, czyli takie wiosenne, lekko melancholijne, ale nie narzucające się tym tą taką depresyjnością zanadto, tylko dobrze wchodzące w wiosnę. I do tego jeden wybór z albumu poprzedniego. Od ciebie wtedy było Broken Social Scene w tym poprzednim wejściu.
1: Tak. To było nowy album zupełnie. Rzecz, która okazała się w zeszłym tygodniu. Mam wrażenie, że dosyć gęsta i taka, która będzie rosnąć. I to jest taka płyta, która ma jakiś próg wejścia. Dlatego zachęcam do słuchania wielokrotnie, mimo że dynamika współczesnego rynku muzycznego raczej zachęca do tego, żeby się rzucać cały czas w nowości, ale jednak czasami warto przysiąść nad zespołami, które już coś pokazały i udowodniły, że po prostu są dobre. I taką dobrą grupą jest Broken Social Scene, nowa płyta Remember the Humans. Jeden tylko numer, za to dobry numer, to było Relief. No i kończymy tę audycję z muzyką świata i z jazzem, częsty manewr z naszej strony. Jazz to jest jazz klasyczny, październik 64, Jackie McLean i Destination Out. No skład z Bobby Hutchersonem na saksofonie, Larry Ridleyem na basie, Royem Hainsem na perkusji, Grahamem Monsurem na trąbce. No także to jest skład, który robi wrażenie, jak się to mówi, i nawet nie muszę za bardzo rozwijać. To jest płyta bardzo, bardzo dobra. Dzisiaj pewnie by zrobiła furorę i taka no dosyć zwarta, bo to jest 35 minut grania, tylko 4 utwory, każdy raczej z tych dłuższych. Ale to wbrew pozorom jej robi dobrze. Ona jest mało piosenkowa, za to mocno taka groove'ująca i no i wspaniała, jedna z lepszych jazzowych rzeczy, jakich ostatnio słyszałem. I druga rzecz to już ta muzyka świata, projekt Axiom of Choice, stworzony amerykański, ale stworzony przez emigrantów z Iranu, i oni grali, czy grają dalej? Aha, no ostatnią płytę wydali w 23 roku, więc mam trochę do nadrobienia. Sięgnąłem po ich płytę z 2000, z roku 2000, o tytule Nia Ish, która łączy jazz z folkiem i z perską muzyką. Ta muzyka popularna, w ogóle irańska, ona jest bardzo często zanurzona w muzyce klasycznej. I tutaj te wpływy muzyki klasycznej też są. Jest to i egzotyczne, i jednocześnie są elementy, które znamy, więc taki miks, ale zagrany świetnie, wyprodukowane też dobrze. Ciekawa rzecz. Przypuszczam, że raczej się nie wypuszczają nigdzie ze Stanów, ale może nastąpi taki moment i wtedy no, trzeba będzie już się tam gdzieś pojawić, kiedy ta grupa gdzieś w naszej części Europy będzie do dostania.
0: Jeżeli chodzi o mnie, również krótko, ponownie wybór sponsorowany przez jedno zerknięcie na playlistę KXP tygodniowo, nie tylko jakby nie szkodzi, ale też dostarcza różnych wrażeń, mianowicie dzięki temu posłuchałem sobie zespołu Kaifanes, kapeli co prawda rockowej, ale tutaj w wersji bardziej tradycyjnej, bardziej folkowej, z utworem Lyrona. Pewnie się zagłębię bardziej, bo rzekomo to jest zespół dość istotny dla rynku meksykańskiego na przełomie lat 80. i 90. Nie mnie to oceniać, przynajmniej na razie. Nie zmieścił się nam utwór zespołu Is July Already, naszego serdecznego znajomego Krzysztofa. Nie chcemy też być posądzeni o to, że po kumpelsku gramy, ale polecamy, bo to jest bardzo przyjemna rzecz.
1: Nie, ale myślę, że go zagramy z opóźnieniem przy temacie jakimś. Tak. Bo na przykład do audycji majowej będzie to pasowało.
0: Tak, nowy singiel ma tytuł Weeper i jest bardzo, bardzo dobrze wyprodukowany, co nie jest oczywistością, jeżeli chodzi o zespoły, no jednak jakby nie patrzeć, bardziej lokalne niż ogólnopolskie, no nie ukrywajmy. Bardzo amerykańska rzecz, ale bardzo dobrze zrobiona i no i się cieszę tylko, że mamy nową muzykę od niego. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Wrobi.
1: Jakub Buszek.

够捏出气。Que verso depois não é essa fronteira?